0: to you.
1: Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio. Zaszas Radio.